0: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
7: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie o pranku we wtorek 12 maja, który przyniesie nam maksymalnie 12 stopni na termometrach. O poranku dużo chmur, w regionie z tych chmur może jeszcze padać deszcz i taka pochmurna aura czeka nas co najmniej do południa, później przyjdzie czas na rozpogodzenia. Niestety nie przyniosą one nam jakiegoś rekordowego wzrostu temperatur na termometrach. Nie narzekajmy, w górach ma padać śnieg, wszak na horyzoncie są zimni ogrodnicy.
6: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO, premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
9: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne, potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
8: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że doszło do złamania procedur. Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, dokumenty trafiły do sądu w listopadzie i do dziś nie zostały rozpatrzone. Zdaniem śledczych, gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
10: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
8: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego, a jak sobie poradzili z tematami?
11: Nie było najgorzej.
12: Przemówienie trudne było.
11: Trudny był trudniejszy. Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
8: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
8: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: My to mamy codziennie, fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy, już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho, ho.
14: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
13: Tak. No. Dla ciebie feta tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Cza-cza-cza. Zapraszamy was do czaczy, do tanga. Zapraszamy was do, nie wiem, salsy. Zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przed odbiornikiem, a my tu we
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy?
1: A
0: już zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja, pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął i sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To dla telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: czyli
1: sytuacji.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie
0: wiem,
1: takie te tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski ma swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726
1: tak.
0: 726 826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób, dzwoni do nas i się chwali tym swoim komentarzem. Być może macie jakieś takie sytuacje, w których coś konkretnie skomentowaliście.
1: Tak, tak. To słynne moje rodzice często tak mówili, prawda? Ja mówię, ja mam rację, ja mam rację. O, moja mama, masz, krzywe nogi jak. Nie powiem, co robisz.
0: Dobra.
1: No, jeden komentarz.
0: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
1: No nie tylko. Szkoła też mi wiele.
0: Ja to musiałbym sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie przychodzi.
1: Naprawdę? Nie masz komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
0: Nie, nie, nie. Spokojnie. Ja ciebie też. To jest mój komentarz w tej sprawie. Dobrze, dajcie znać, co skomentowaliście ostatnio, jak 726 826 826. Szukamy dzisiaj komentatorów.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: No trochę tych waszych tych komentarzy spłynęło, co prawda w formie tekstowej. Są też telefony oczywiście, ale są też forma tekstowa, proszę bardzo. Jest taki komentarz, prawda? No. Na pewno w szkole słyszałeś, dotyczący cię rzeczywistości i być może do ciebie samego. Lecz się na nogi, bo na głowę już za późno.
0: Okej,
1: okay, to... Dostałeś takim komentarzem...
0: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas teraz?
1: Proszę bardzo, SMS-y na 7268 26 826.
0: Okej, okay.
1: Ale mamy też...
0: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadź.
1: O, proszę bardzo,
0: właśnie,
1: widzisz?
0: Właśnie,
1: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
0: Ale to... Czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
1: No, ale to jest komentarz. No, komentujesz, czy jest zachowanie.
0: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
1: to jest,
0: nie?
1: Komentarz, twoim
0: tak,
1: zdaniem.
0: Tak, tak,
1: czyli
0: tak.
1: Tylko komentarzem nie jest
0: tutaj
1: to, że...
0: mógłbyś poprawić, to jest komentarz, a tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
1: Czyli
0: wiesz?
1: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
0: To jest już komentarz.
1: To jest komentarz,
0: to się z tym się zgadzam. Czyli w taką stronę chcesz
1: no
0: iść.
1: No idziemy, 7268 26 826, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą wasz rzeczywistość.
0: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy. SK2. To taki błąd a propos tego, co u ciebie w głowie się dzieje, wiesz?
1: Dziwne, ale działa. To też taki komentarz.
0: Natalia Nykiel już teraz.

0: 26 po 6. Dla Super Ekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej? Na dole.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
16: 12 maja w kalendarzu ten dzień przyniesie nam maksymalnie 12 stopni na termometrach, a w kalendarzu imieniny Dominika i Pankracego, a jak mówi przysłowie na dziś, Pankracy, Serwacy i Bonifacy, źli na ogrody chłopacy. Mamy zimnych ogrodników, to też temperatury są niższe niż oczekiwane. Dziś do 12 stopni, jutro podobnie, zatem nie powinniśmy liczyć na szybkie ocieplenie. Do tego dziś do południa z chmur, które są cały czas nad nami, może padać. Parasolki zatem miejcie dziś przy sobie.
15: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, między innymi na północy i wschodzie kraju.
18: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
17: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Oj, te komentarze się pojawiają właśnie wtedy, jak się na prawdziwą wojnę zamierza iść. Damian... ze swoimi współlokatorami, tak to ogólnie nazwijmy.
1: Damian się odezwał do nas na Messengerze, napisał tak. A propos dzisiejszego tematu komentarzy, mój nauczyciel od WF-u często miał komentować głupie zachowanie moich kolegów w gimnazjum tekstem. Uwaga, na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściana cię sama znajdzie.
0: A w ten sposób.
1: No, widzisz. Dobra.
0: To ładny komentarz. U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
1: Nauczyciele WF-u to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, jacyś, tak, jakoś tak się miło ich wspomina.
0: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To prawda? Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
0: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
1: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
0: to nie
1: już by było. No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
0: Tak.
1: To już byłoby kochanie.
0: Kochanie. SK2. Daba dam, dam, daba, daba, dam, dam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Love, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzy.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to tak, rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz i tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz i wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.

0: Tommy, Great Robbie w Radiu SK2, 4 minuty do 7. Kojarzycie taki serial sprzed lat, Ekstradycja?
1: Oglądam ostatnio z Markiem Kondratem.
0: Tak, to teraz jest nowy sezon ze Zbigniewem Ziobro. Najnowszy odcinek w newsach już o 7, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Dużo chmur w pierwszej części dnia, później nieco więcej słonecznych momentów. To pogodowe plany na wtorek 12 maja, pierwszy dzień ze serii zimnych ogrodników. Jeżeli chcecie poczuć się cieplej tak wewnętrznie, spróbujcie dojechać do centrum Wrocławia Opolską. Na pewno emocje wezmą u Was górę. Poza Opolską sporo samochodów widzimy już na Karkonoskiej, na wjeździe do miasta z północy, przez most milenijny do Popowickiej, także na Żmigrodzkiej i Bałtyckiej. Czas zatem na poranną dozę cierpliwości.
16: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobro, mecenas Bartosz Lewandowski. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun, który pyta, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie.
19: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
20: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
19: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
18: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Z kolei górna granica diesla to 6,93. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony? Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
21: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie. bardziej blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
18: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
18: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi. W meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Radomiak dzięki temu punktowi zapewnił sobie utrzymanie w lidze, a Krakowia wciąż nie może być pewna swojej przyszłości. Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów Lewandowski w Porto mógłby liczyć na regularną grę. Miałby też znacząco wzmocnić siłę ofensywną zespołu.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: 7:03. Ciekawe, czy jeszcze śpią, czy już się jakby rozgrzewają przed tym, co będzie dzisiaj.
23: I Kinga Borega będą teraz jechali z naszą dziką ekipą na Mazury i zadzwonimy do nich, czy tam się odezwiemy do nich, żeby nam powiedzieli, na jakim etapie są. I mam nadzieję, że są już nie w piżamach.
22: Będziemy się łączyć w tej godzinie a propos naszej mazurskiej majówki z Radiem SK2.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Jak się spóźnią, to kiełbasy nie dostaną.
22: Znaczy o tej porze jeszcze nie będą grillować. To najpierw trzeba do Mikołajek dojechać. To mi się wydaje, że albo ich złapiemy jeszcze gdzieś tam z mikrofonem w lewej ręce, a w prawej ręce z kubkiem kawy.
23: Amatorzy.
22: Albo już na trasie.
23: Nigdy nie grillowałeś w samochodzie? Nauczę cię.
22: Tak?
23: No.
22: No, bo diesla masz, rozumiem, tak?
23: A jak?

0: Dobry bicik, dobry klimat. To całe Radio SK2. Jeszcze 100% polskiej muzy, to u nas. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów u nas na antenie, 10 po 7, za chwilę Mrozu. Tym, który ma przerośnięte ego i jeszcze mu rośnie.
1: No, ja mam nadzieję, że my też kiedyś się dorobimy, dochrapiemy się własnego pomnika. Na razie takiego pomnika nie mamy. Ma go za to Donald Trump. Na Florydzie został odsłonięty złoty pomnik Donalda Trumpa.
0: I to nie byle jaki. 4,6 metra ma. No to prawie, no niespełna 5 metrów. 4,5 metra ponad, grubo. Złoty pomnik Donalda Trumpa. Bardzo gruba warstwa tego go pokrywa. No. Jak to się nazywa? Złota.
1: No, a to jednak moim osobistym zdaniem, nie wiem jak wy, ale Donald Trump powinien się obrazić, bo to jest ujma na honorze. Na honorze Donalda Trumpa. To jest tylko jeden złoty pomnik Trumpa. A u nas byle książę Mieszko ma 10 złotych.
2: SK2.
0: Król Bolesław już ma 20.
1: A o Władysławie to już w ogóle nie wspominamy,
0: Władysław,
1: nie?
0: Władysław to ma 100 złotych.
1: No. Kto jest na 500?
0: No, nie pamiętam. Ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie miałem ręce.

0: Kuba i Kuba, ale zamiatają tymi gitarami. Ciekawe, czy tak samo zmiotą z rusztu te kiełbasy i karkóweczki na naszej mazurskiej majówce z Radiem SK2.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
2: No bo rzeczywiście ruszamy dzisiaj z ekipą. Ile tam tych osób jedzie z nami?
0: Z nami 10 łącznie.
2: 10 łącznie.
0: 5 zgarnęło i drugie 5 zaprosiło.
2: I jeszcze dwójka naszych, czyli Kamil Nosel, Kinga Baryga. No i mamy połączenie z Kamilem Noselem. On już nie śpi, bo od razu się odezwał, jak go żeśmy wywołali. To jak tam, Kamilku? Pewnie już jesteś gotowy, co? Tutaj jest kapady.
3: Zgadza się, panowie. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na majówce w Mikołajkach. Będziemy, czyli doborowy skład. Kuba i Kuba, oni nam będą umilać muzycznie chwilę. Będę także ja i Kinga Baryga, która obiecała, że się nie spóźni. Ale jak to bywa z kobietami, ona zawsze się spóźnia, więc zadzwońmy do niej i trochę ją pogońmy. Będzie miała stresa dziewczyna, jak usłyszy, że my już czekamy na nią.
4: Halo?
3: Cześć, Kinga.
4: Cześć.
3: Kinga, skarbie, czy ty widziałaś, która jest godzina na zegarku?
4: Widziałam i mam jeszcze bardzo dużo czasu.
3: Jak dużo czasu miałaś być 5 minut temu? Może cię tylko usprawiedliwić to, że szykujesz jakieś dobre mięsko na grilla.
4: Mięsko szykuję, spakowana już jestem. Zaraz będę.
3: Kinga, to wszystko było na antenie, więc jeżeli się teraz nie będziesz streszczać, to wszyscy będą słyszeć, że się spóźniasz na naszą mazurską majówkę.
4: Nie spóźniam się, będę za 5 minut, pa!
3: Pa! No właśnie, panowie, jak słyszeliście, Kinga już jest prawie gotowa, tylko jeszcze kawałeczek szpachli i będziemy mogli jechać na mazurską majówkę, więc będzie ciekawie. No i wszystkie te przemiłe chwile będziemy wam relacjonowali na antenie Radia SK2. No i mam nadzieję, że będzie też świetna zabawa dla naszych słuchaczy, których zabieramy również ze sobą. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kinga, jak masz radio włączone, coraz mniej czasu ci zostało.
0: Czyli 5 minut to nie spóźnienie, rozumiem?
2: Nie, absolutnie, że tak. Ja to chciałem powiedzieć Noselowi, nie ma go, już się rozłączył, a chciałem powiedzieć, Kamilku, mój drogi, szpachli to ty będziesz potrzebował, jak ona ci przydzwoni, że ją tak rano budzisz.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawę.

0: No już nie tak wysoko, już nie tak wysoko jak była. Już teraz na którym miejscu jest pani
1: Doda? 8 miejsce pani Dody w naszej polskiej gorącej 20. Tak zdecydowali słuchacze Radia SK2.
0: Jak zdecydujecie w następnym notowaniu, to zależy od was. SK2.pl, zakładka gorąca Polska 20. Kolejne notowanie w piątek po 18. 7.25, za chwilę newsy, bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
5: Na drogach Dolnego Śląska jest dziś mokro, to po nocnych i porannych opadach deszczu, zatem dochodzi do kolizji m.in. na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką. Ciasno też na Opolskiej. Korek do centrum zaczyna się na wysokości Radwanic. Nogi z gazu zdejmujecie też na Strachocińskiej, Miłoszyckiej i Wilczyckiej. Ciasno na Żmigrodzkiej i Bałtyckiej do centrum. Dziś do 13 stopni, dużo chmur, do południa później przejaśnienia. A teraz na wrocławskich termometrach mamy 8 stopni.
4: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, w których opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu. Oznacza to, że giną nie tylko bojownicy, ale przede wszystkim cywile. I ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż z wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim, gdzie dotarła, jest już dostępny na kanale YouTube Super Expressu. Coraz więcej przypadków boleriozy. Liczba chorych rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 zakażeń, a najwięcej w kwietniu.

0: po co się... I po co się szlajać po tych krzakach?
1: Ja w ogóle, wiecie co, zamiast dmuchać w balonik, to są, można powiedzieć, spytać się, jak powiedz Gibraltar, albo Borelio...
0: Tego się nie da powiedzieć, no nie.
2: Nie da.

0: 7:38, tu Radio SK2, nie regulujcie odbiorników na 100% polskiej muzyki.
1: I w tym momencie zadajemy pytanie, ale nie do państw miast jeszcze, nie. Pytanie brzmi, czym zajmuje się straż pożarna?
0: Gasi pożary, uwalnia ludzi z roztrzaskanych samochodów, ściąga koty z drzew.
1: Wyciąga ludzi z grobu, tak jest, to jest serio. Informacja w Poroninie w województwie małopolskim. Strażacy ochotnicy przeprowadzili akcję ratunkową mężczyzny, który wpadł do grobowca po tym, jak załamała się pod nim betonowa płyta.
0: W sensie wszedł na grób i płyta pod nim trach, on tam wpadł.
1: Czyli
0: i...
1: rozumiecie, że pan chyba ciut większy był niż mniejszy, prawda? Znaczy, i płyta nie wytrzymała.
0: Nie jest tu podane, ile ważył ów mężczyzna, jak czytamy ten artykuł, ale wydaje mi się, że jest to przestroga, Jarząbku, dla nas wszystkich. Otyłość to szybka droga do grobu. SK2.
1: Tak, zgadzam się z tobą, ale z drugiej strony spójrzmy też na pozytywy. Facet ma szczęście, że to był XXI wiek. Bo zobacz, 2000 lat temu pewien znany mężczyzna wychodził z grobu dopiero dnia trzeciego z rana.
0: Nie było OSP.

0: to nasz prywatny zupełnie, totalnie, tylko z wami się dzielimy tym balem od cyrko. Tu Radio SK2, 13 minut zostało do 8. Jest taka ciekawostka, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. To dziwne, ale naukowcy nie wiedzą dlaczego. Badali, nie wiedzą dlaczego.
1: Słuchajcie, no badania z kilku krajów pokazują wprost, w Polsce też badali, to pokazało, że miejskie ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio około metr bliżej. Sprawdzone między innymi, teraz uwaga, kosy, wróble, wrony i dzięcioły, i naukowcy kontrolowali wzrost, kolor ubrań, sposób chodzenia, a wynik i tak się powtarzał.
0: Czyli, że jak kobieta podchodziła szybciej, ptaszek odlatywał, a jak mężczyzna podchodził, to mógł bliżej podejść i ptaszek później odlatywał. I jak wspominałem, naukowcy nie potrafią wytłumaczyć tego zjawiska, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi.
1: Spójrzmy prawdzie w oczy. Kto się nie boi swojej kobiety, prawda?
2: SK2.
1: A zresztą, ojejku, no.
0: Bez komentarza.
1: My mężczyźni jesteśmy obyci z ptakami, prawda? Kury hodowaliśmy kiedyś.
0: Tak?
1: No a co?
0: Te.
1: A co ci chodzi?
0: Jak to się te małe nazywają? Kanarki.
1: Jaskółki.
0: To u ciebie kanarek.
1: Nie, to dzięcioł, mój drogi. Bocian!

0: Kyoto, to się rymuje z Roboto.
1: Roboto, no. Słuchamy sobie Kyoto i potem się męczymy z Roboto.
0: Tak jest.
1: Albo mniej się męczymy z Roboto.
0: Jak włączacie Radio SK 2 na przykład na 5 minut do 8, oczywiście.
1: To mniej się męczysz z Roboto. Żeby się mniej męczyć z Roboto, to zagramy sobie w Państwa Miasta po 8. To przyjemny, bardzo fajny konkursik, w którym do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500, a teraz można się zgłaszać 726-826-826 SMS-owo lub Messenger. Tam zostawcie nam swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
0: Które dzisiaj brzmi: co lubicie robić, gdy nikt nie patrzy?

0: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
11: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
12: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Ósma na zegarkach i ósemki na termometrach, czyli wszystko nam się zgadza. W kalendarzu za to 12 dzień maja, dziś na termometrach od 12 do 13 stopni. Do południa dużo chmur w regionie, po południu możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wrocławskich ulicach cały czas zatory, szczególnie na wjazdach Opolska, Karkonoska, Buforowa, Mokronoska, Krzywa Ustego, Żmigrodzka i Bałtycka. Tam teraz zwalniacie. Po nocnych i porannych opadach deszczu drogi są wilgotne, zatem kierowcom zalecamy ostrożną jazdę.
17: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
16: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Jest 8, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
20: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
19: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
21: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
19: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
22: Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
19: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: SK2 Sport.
19: Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takie piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: 2,5 minuty po 8:00, tu my, cali na czarno dzisiaj.
25: A tam wy, kolorowo pewnie,
20: pewnie
25: prawda?
20: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie dżinsy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
26: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
20: Kwarantanna. Mhm. Że...
26: U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
27: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
20: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna, no. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet i one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
26: A moje, ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
20: Piżamę?
26: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod cieśniną Pohaj. Pohaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung.
1: No, patrz, widzisz,
0: to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w morzu. To jest coś. Może i Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. I jego mafia też.
1: Też, tak jest.

0: Dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
4: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
4: Jest,
0: działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
4: Nie,
0: jakoś.
4: No to nie ja naprawiałem.
0: I szybciej się zatrzymuje. Ukłony... A zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
4: Nic nie zapłaciłem. Ukłony dla Maćka. Pozdrawiamy Maćka, bo wiem, że nas słucha.
0: Paulina, Michał, dzisiaj grają o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Szybko przypominam zasady naszej zabawy. Z koła już naprawionego, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, tak jest. Ty zaczynasz.
4: W prawo, w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo, proszę.
0: P.
4: P?
0: P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund, uwaga.
4: Uwaga, uwaga, państwo.
5: Portugalia.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paulina Hila.
4: Roślina.
5: Pszenica.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Pielęgniarka.
4: Samochód.
5: Peugeot.
4: Przedmiot.
5: Pasek.
0: No, no, ładnie, pasek, rzutek okay. Na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli czeka, powiesz nam, kim jest Paulina Hila.
5: Hila,
0: kim jest?
5: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce na cały kraj, na cały świat.
0: Tak?
4: No,
0: a jest w internecie ona?
4: Powiem ci szczerze, że...
5: Jest, wpiszcie, Paulina Hila.
4: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest,
4: jest,
0: tak?
4: Jak no dobra,
0: piszesz,
4: no,
0: to okay, jest. No okay. Dobrze.
4: Coś tam słyszałem
0: dla pewnej
4: też,
0: grupy,
4: gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykład nie znają Michaela Jordana.
4: Tak.
0: Może też tak
5: ja być. No niemożliwe.
4: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje. I
0: zna
4: ten ktoś,
0: Paulinę Hila.
4: Ktoś mi kiedyś dobrze. Coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
5: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał, słyszałeś, zawodniczka godna.
6: Tak jest.
0: Tak jest. W prawo, w lewo kołem?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Chodzi jak złoto, to koło naprawione. Litera O.
4: O?
0: Tak.
4: Takie okrągłe?
0: Bardzo blisko P, ale jednak nie P, tylko O. Litera O. Michale, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
6: Olivier.
0: Imię.
6: Ola.
0: Roślina.
6: Olcha. Olszyna.
0: Potrawa.
6: Obiad.
0: Jak?
6: Obiad.
4: Obiad.
0: Obiad. Też. Potrawa, obiad. No dobra.
4: Co masz na obiad? Obiad.
0: Masz, no, czasami tak jest.
4: Tak.
0: Co jadłeś? Obiad.
4: Obiad, no,
0: obiad dobra, jadłem, no co? No dobra, zaliczam. Zaliczam ten obiad. Niech będzie, bardzo kreatywnie. I rzutem na taśmę było.
4: Gdybyś się trochę krócej zastanawiał, to myślę,
0: nad obiadem,
4: że byłaby,
0: tak. Nad obiadem, gdybyś się krócej zastanawiał, Michale, mogłaby być dogrywka. A tak to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla ciebie, bo ten obiad też zaliczę, powiedzmy. Więc 8 do 6 wygrywa Paulinka.
5: Dziękuję bardzo.
0: Prezent marzenia wartości 500 jest twój.
5: Cieszę się pięknie.
0: My też się cieszymy. Waszym szczęściem. Do Michała nagrody pocieszenia serdecznie pozdrawiamy. Jutro Państwa Miasta także po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz. W Radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że niehigieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, miałem mówić, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. SK2

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
19: Cały czas spore chmur na dolnośląskim niebie, ale miejscami, tak jakby słońce chciało się już do nas uśmiechnąć. I bardzo dobrze, to słońce dziś pojawi się na dolnośląskim niebie i podniesie nam temperaturę maksymalnie do 13 stopni. Niech to będzie szczęśliwa trzynastka, a szczęścia kierowcom życzę, szczególnie na wlotach do Wrocławia. Cały czas spory ruch na Karkonoskiej, Mokronoskiej, no i oczywiście na Opolskiej. Podróżujący tą trasą powinni brać ze sobą melisę.
18: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropetrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczone zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi.

0: 8.38 o tej porze zawsze uruchamiamy nasz wehikuł czasu w poszukiwaniu artykułów, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj daleka podróż do przeszłości, do 2002 roku, jakby nie patrzeć, 24 lata temu, 12 maja, jeden z portali pisał tak, kącik odkurzający. 1,5 litra piwa w 37 sekund.
1: No. Dokładnie 36 i 68 sekundy zabrało Zenonowi Racisowi z miejscowości Jabłońskie pod Gołdapią wypicie 1,5 litra piwa podczas szóstego ogólnopolskiego konkursu picia piwa na czas w niedzielę w Gołdapi na Mazurach.
0: Najstarsi uczestnicy zawodów mieli po 70 lat. Mężczyźni musieli wypić jak najszybciej 1,5 litra piwa, a kobiety 0,5 litra.
1: Przed konkursem każdy z 40 uczestników dmuchnął obowiązkowo w alkomat. W ten sposób wykluczono jedną osobę, która już wcześniej posmakowała wyskokowych napojów.
0: No, tak to jest, tak to jest, bo do picia trzeba podchodzić na trzeźwo.

0: Do godziny 9:00 Dżamal nam przygrywa. A tymczasem Szczęsny świętuje razem z Lewandowskim. Wczoraj była feta w Barcelonie po mistrzostwie i świat obiegły zdjęcia, jak to nasz Wojciech Szczęsny, nasz biało-czerwony, dmuchnął dymkiem takim, wiecie, z e-papierosa w stronę kamery klubowej. Ludziom się to podoba,
1: podoba. Podoba? A ja bym chciał powiedzieć, że Szczęsny jest już na emeryturze, a dalej zapalony piłkarz.

0: 5 minut, zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie pracę. Od 9 we wtorek. 12 maja, chciałem powiedzieć 14.
1: Ja chciałem przypomnieć, że to jest smutny dzień jednak, bo się dowiedzieliśmy, że Dariusz Szpakowski nie skomentuje jednak mundialu pierwszy raz od 40 lat.
0: No ale wy komentowaliście różne rzeczy przez cały
1: dzień.
0: I mamy
1: komentarz, proszę bardzo. Pogadamy, jak będziesz w moim wieku. Tak mama zawsze mówiła do Gosi, Gosia nam napisała SMS-a, prawda?
0: No i już jestem w wieku mamy i co?
1: Cały czas nie gada. No.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
16: Zimni ogrodnicy nadeszli nad Dolny Śląsk. Oznacza to jedno ochłodzenie, maksymalnie 13 stopni dziś na termometrach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jutro maksymalnie do stopni 11. Nadal pochmurno i deszczowo, choć dziś po południu należy spodziewać się przejaśnień. Jutro także, ale będą się one mieszać z przelotnymi opadami deszczu. I z tego co widzę w prognozach pogody, taka aura towarzyszyć nam będzie do końca tygodnia.
15: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
18: Rzecznik ministra koordynatora do spraw spec-służb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależny niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
0: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
18: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
17: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na Kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Probieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
13: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
17: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na Kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolejna matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
19: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
20: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
21: Czego najbardziej się obawiasz?
20: Tych otwartych zadań. Tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
17: A egzaminy potrwają do środy.
22: SK2 News, Wrocław.
16: Sebastian Stelmach, 350 mieszkań powstanie we Wrocławiu. Miejski TBS rozstrzygnął przetarg na budowę 200 nowych mieszkań na Brochowie. Dodatkowo spółka ogłosiła przetarg na budowę 149 lokali na Nowych Żernikach. W obu przypadkach budynki poza mieszkaniami zaoferują też lokale usługowe i handlowe. Bierzcie Wrocław w swoje ręce. Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji mikrograntów. To środki na wsparcie oddolnych inicjatyw, spotkań, szkoleń czy pikników. Nabór zakończy się w piątek.
23: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach. Ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada? To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9.
24: No to gramy.

0: Całe życie się uczymy. Sarsa to wie, tu Radio SK2, gramy wam po polsku, ale metoda nauki też jest jak najbardziej ważna. Na przykład jeden z uczniów we włoskiej Modenie przyniósł na lekcję historii pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. No to chyba trochę jednak za dużo, jeżeli chodzi o fakty historyczne, bo ewakuowano całą okolicę i też oczywiście wezwano saperów. No i tym my od Włochów się różnimy, że w Polsce nie trzeba przynosić pocisków do szkoły. Wystarczy, że rolnik zacznie kopać rów pod światłowód i od razu pół powiatu ma darmową ewakuację, no bo zawsze coś się tam trafi w tej naszej ziemi.
1: SK2.

0: Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę w 1,5 godziny, proszę, elegancko, tracąc zaledwie 3 gemy. A już jutro po 13:00 ćwierćfinałowy mecz w Rzymie z Jessicą Pegulą, no i myślę, że będzie naprawdę dobrze, a to dlatego, bo patrzę na zdjęcia Igi z tego wczorajszego spotkania i widzę te pracujące mięśnie na rękach i widzę, no forma na lato jest, na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama. Villa Victoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Villa Victoria Pietrzykowice.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk.

0: ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Młodość. Jeremi i Artur Sikorski. Kolejny po braciach Cugowskich duet rodzinny, który możecie usłyszeć na naszej antenie. Gramy wam najlepsze polskie hity. Nie tylko takie w rodzinie, że tak to ujmę. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
7: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
8: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację RybaTaxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. RybaTaxi. Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Zbliżamy się do 10:00 zarówno na termometrach, jak i na zegarkach. 10 stopni, tyle w tej chwili we Wrocławiu. Dziś maksymalnie do 13, może nawet do 14 stopni. Na szczęście niebo się przeciera, dopuszczając coraz więcej słonecznych promieni. Niestety w życiu, w pogodzie, jak w piosence, nic nie może wiecznie trwać. Zatem w godzinach popołudniowych w regionie ponownie pojawią się chmury. Będą one z nami do jutra, a jutro z tych chmur ponownie popada. Wszak środa 13 przed nami.
17: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
0: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
1: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
0: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłonęły dwie maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
19: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
20: Powoli będą znikać te pojemniki.
21: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
22: To jest bomba i to straszna, straszna bomba.
0: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray.

0: W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
1: Polska, biało-czerwoni, ojcia!
2: SK2 News, Wrocław.
3: Sebastian Stelmach, bajki o robotów Stanisława Lema. To jedna z lektur, z którymi wczoraj mierzyli się ósmoklasiści na egzaminie z języka polskiego. Jak poszło młodym dolnoślązakom?
4: Będzie git, no. Ja z Polski dobry jestem.
5: Fajnie było, w sumie łatwo.
6: Jak na mnie to dość dobrze.
7: Poszło, nie wiem, na 80%.
8: Był na pewno łatwiejszy niż próbny.
3: Dziś ósmoklasiści mierzą się z matematyką. Policjanci wsiedli na rowery. W weekend ruszyły rowerowe patrole w Kotlinie i Jeleniogórskiej. Mundurowych można było zobaczyć już m.in. na trasie w okolicy Szklarskiej, Poręby i Jakuszec. Rowerowe patrole prowadzone będą do końca sezonu.
1: Tu Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

0: niby Małgoszka, jednak Maryla. Tutaj Radio SK 2 gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK 2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK 2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
2: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
3: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
2: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
3: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na cztery strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
2: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK 2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

0: idziemy przez godzinę 10 Aleją Gwiazd. Tak jak z tej piosenki od Dzisławy Sośnickiej, tu Radio SK 2. Za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK 2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
9: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
11: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
12: Jakieś 5 minut.
11: Żartujesz?
12: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowców.

0: podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
1: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: I po reklamie.

0: prawie że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce. Między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK 2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
18: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: 99. Wpadaj dziś do KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
3: Dziś na Dolnym Śląsku pogodowa ciuciu babka. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu te powrócą do nas jutro. Na termometrach maksymalnie 14 stopni. Teraz 10 mamy na plusie we Wrocławiu w naszym studiu przy Ostrowskiego. Oby ta temperatura szybko rosła, także dzięki słońcu, które pojawia się na niebie. Wtedy uda nam się ten dzień pod kątem pogody nieco uratować. A teraz w Radiu SK2 Wrocław na 105.5 kolejna dawka newsów z kraju świata i Wrocławia.
2: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
4: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
5: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
4: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
4: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
7: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
4: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego. A na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
1: SK2 News, Wrocław.
3: Sebastian Stelmach, wejście Wrocław w swoje ręce. Zachęcają do tego koordynatorzy kolejnej edycji mikrograntów. To program wspierający oddolne inicjatywy mieszkańców Wrocławia. Wasze projekty mogą zdobyć nawet 10 tysięcy złotych. Nabór potrwa jeszcze do 15 maja. Ponad 300 tysięcy na poprawę bezpieczeństwa to środki z programu Razem Bezpieczniej, które trafią do dolnośląskich samorządów. Dzierżoniów rozbuduje system monitoringu rozwiązania z zakresu AI, a gmina wiejska Kłodzko wybuduje sygnalizację świetlną w Bierkowicach.
8: Minęła 11, oj ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Przed chwilą panowie z Mysłowic spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosela. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do Mikołajek. Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
2: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi, nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
3: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
2: I co, jak to smakuje lepiej?
3: Szybciej się rozpala.
2: I ja mówię do Kingi, nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
3: Właśnie, mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
2: Wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
3: Dzięki wielkie.
2: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
3: słodko,
2: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
3: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych Eski 2. Naprawdę warto zostać z Radiem Eska 2.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: ostatnie zdanie tegoż newsa będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 razy 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
11: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na festiwal aktorstwa i reżyserii filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
12: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
13: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
14: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
17: Uff, jakieś 5 minut.
16: Żartujesz.
17: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
21: I po reklamie.

0: Trochę światła w tę deszczową pogodę od Tadeusza Woźniaka. Zegarmistrz światła. Takie polskie klasyki gramy w Radiu SK2. Zbliża się godzina 12. No właśnie, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi pewna piosenka od zespołu Various Monks, która za dzieciaka mroziła mi krew w żyłach, bo i nazwa całkiem straszna.
1: Reklama.
2: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
3: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
4: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
7: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 330.

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
13: Otwieramy wtorkowe popołudnie na Dolnym Śląsku. Ono przyniesie nam maksymalnie 14 stopni na plusie. Na niebie trochę słońca, później więcej chmur, ale bez opadów deszczu. Opady powrócą do nas jednak w tym tygodniu, jutrzejszego wieczora. W środę w regionie maksymalnie do 13 stopni, również trochę słońca, trochę chmur. I taka pogodowa ciuciu babka towarzyszyć nam będzie do końca tego tygodnia. A że to tydzień zimnych ogrodników, to nie mamy powodów, by się temu dziwić.
12: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
14: Jest 12. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
15: Sąd okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
14: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
17: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
16: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
18: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
16: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
14: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający, słyszymy od uczniów z Zielonogórskiej Podstawówki nr 14.
11: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
19: Ja w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
20: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
14: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni egzamin z języka obcego.
21: SK2 News, Wrocław.
13: Sebastian Stelmach, awans do Ekstraklasy jeszcze nie w tej chwili. Wczoraj Śląsk Wrocław zremisował na swoim boisku 2-2 z LKS-em Łódź. Remis dał wrocławianom jedno oczko w ligowej tabeli. Śląsk ma 58 punktów, o 5 więcej niż trzecia Wieczysta Kraków. A do końca sezonu zostały jeszcze dwie rundy. Wiele atrakcji dla całych rodzin. Pikniki, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy po Odrze czy koncert Micromusic. To wszystko czekać na Was będzie podczas tegorocznych Dni Odry, te od 21 do 24 maja we Wrocławiu.
22: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o Złotej Krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Pełne bogactwa. Eldorado, Sana, Hidaria Zawiałow. Tutaj Radio SK2, a do krainy nie złota, a skrętek. Już teraz zabierze nas Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
2: Bartłomieja.
3: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
2: Tak, zgadza się.
3: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
2: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
3: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
2: No dobra.
3: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11:00. Z tym, że o 12:00 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
2: No nie, no wolałbym tylko raz.
3: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
2: No o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
3: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12:00 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12:00. A pan będzie od 11:00 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
2: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
3: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
2: No dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
3: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale to przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
2: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
3: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
2: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
3: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
4: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha, dobra. Ja
4: kocham cię.
2: Ja ciebie
4: nie gniewaj.
5: Wkręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: W nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
16: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
21: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
22: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
23: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
28: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
0: Słońce świeci, ale nie grzeje. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu. W kolejnych dniach podobnie. W tym tygodniu nie będzie więcej niż 17 kresek na termometrach. Do tego co jakiś czas, mimo przeważnie słonecznej pogody, będzie mogło przelotnie popadać. Niewykluczone są także słabe burze na Dolnym Śląsku. Zwolnijcie teraz na Mokrenowskiej i Opolskiej w stronę centrum Wrocławia. Powoli zaczyna się korkować także samo centrum miasta, także jedźcie ostrożnie, a ja Wam życzę cierpliwości.
28: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 14. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
2: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
1: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
3: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
1: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gnazdo bielika pod Dębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, sprawca działał celowo.
4: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
1: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
5: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak, autostrada A4 na Dolnym Śląsku pod policyjnym patrolem. W akcji dron i śmigłowiec, a to wszystko dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dolnośląska Policja od wczesnych godzin porannych prowadzi m.in. wyrywkowe kontrole trzeźwości na byłym punkcie poboru opłat w Karwianach. Młodzi koszykarze ze srebrem Mistrzostw Polski. W weekend drużyna U17 koszykarskiego Śląska Wrocław zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski. Wśród medalistów znalazł się trzebniczanin Tymon Stelmaszczyk. Serdecznie gratulujemy.
6: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: 10 hitów.
26: 10

0: 20 minut po drugiej, to Mrozu i Sanegra jest nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty. Ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze. A współczesna wersja zaczęła się na dobre w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level. Dni miasta stały się narzędziem promocji, to takim konkretnym. Miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie. Ogromna impreza nad wodą. Setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce. Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza, parady, koncerty, klimat historii. Święto Wrocławia, duże koncerty, wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład święto owoców i warzyw. Święto kwiatów, owoców i warzyw to w Skierniewicach. Proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama. Spotkać się, poświętować i poczuć, że to nasze miejsce, że tu jest twoje miejsce, że tu jest twój dom.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ja wiem, że mogliście się dzięki temu numerowi poczuć zaczarowani, odrobinę oczarowani, ale ja wam się zaczaruję, ja wam się oczaruję. Robota czeka, bo to środek dnia, 25 minut do godziny 15. Rodzice ósmoklasistów się denerwują niemiłosiernie, maturzystów też, bo te matury jeszcze niepokończone, jeszcze ustne zostały i potem czekanie na wyniki. Jaka to jest kumulacja nerwów, prawda? A szef w pracy pewnie jeszcze śrubeczkę dokręca. No to czasami taką bajkę, chociaż muzycznie, co je możemy zafundować w środku dnia, żeby przez takie trzy minuty z moim haczykiem miło było, prawda? Jeszcze włos z głowy nikomu nie spadł od takiej bajki. Obiecuję, że w tej kwestii możecie zawsze na mnie liczyć tutaj w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Manam, to są najlepsze polskie hity. A teraz korygując czas, 24 minuty i będzie 15. Po 15 połączymy się z naszą mazurską majówką, połączymy się z Mikołajkami.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
13: Po polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
16: Jakieś 5 minut.
15: Żartujesz.
16: Poważnie, w salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
17: Villa Victoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Villa Victoria Pietrzykowice.
18: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1090.

0: żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: I po reklamie.

0: No nie jest wesoła piosenka od Golden Line. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15. Jeżeli chodzi o poprawę nastrojów, poprawę humoru, no to na pewno kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 15 będą miały taką moc. To mogę wam to obiecać. I na pewno też po godzinie 15 połączymy się z naszą ekipą, która na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Co tam się dzieje, jak przygotowania do grillowania? Jak tam odprawa, spotkanie ze słuchaczami? Jak tam oczywiście cała instalacja na miejscu, ten mazurski klimat mikołajkowy sprawdzimy już po godzinie 15.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
18: Nieco pochmurno zrobiło się we Wrocławiu, a na południu regionu możliwe nawet przelotne opady deszczu. W tym momencie mamy maksymalne na dziś 14 stopni. Podobnie będą wyglądać kolejne dni. Niewykluczony przelotny deszcz czy słabe burze. Temperatura nie będzie przekraczać 17 stopni. Zaczynają się popołudniowe godziny szczytu we Wrocławiu, cierpliwości na Milenijnym, Klecińskiej czy Alei Armii Krajowej, ale także na Mokronowskiej, Alei Karkonoskiej i Opolskiej w stronę centrum. Zwolnijcie też na A4 pod Bielanami.
19: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
20: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
21: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
20: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
0: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo, nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
22: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
0: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. W chwili wypadku kierowca oraz rodzice chłopca byli trzeźwi. Wstrzymano ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
23: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
24: SK2 News, Wrocław.
18: Tu Kacper Michalak. Fałszywe prawo jazdy, brak uprawnień i zły stan techniczny pojazdu. Wrocławska drogówka zatrzymała 46-letniego Ukraińca, który poruszał się pojazdem ciężarowym z przyczepą, na której była koparka. Podczas kontroli policjanci wykryli wycieki płynów, a kierujący okazał im podrobione ukraińskie prawo jazdy. 46-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Spór o przyrodę w Dolinie Baryczy. Jedna z firm z powiatu trzebnickiego chce wybudować biometanownię w Saniach koło Żmigrodu. Dziś o 17 odbędzie się zebranie w tej sprawie.
0: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje. Czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest? To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczuk zaczyna muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No, dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o słońce, takie wiecie, słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. No właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
3: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
2: 105?
3: Tak, ale to nie tu.
2: To nie tu. Ale już jest zagmatwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną majówkę. Jest 105, widzę.
3: Podobno tutaj jest Basia.
2: Słuchaj, poczekaj, poczekaj. Ja pukam, ty mówisz.
3: Dobra.
4: O Jezu!
3: Cześć!
2: Cześć, Basiu.
4: Witamy serdecznie.
2: Zaskoczyliśmy cię?
4: Bardzo, bardzo ogromnie.
2: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil. I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
4: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
2: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
4: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
2: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
4: Mąż.
2: Mąż, tak, to mąż ubiera koszulkę.
3: Kolory się na policzkach pojawiły.
2: Chodź, mężu, chodź, poznamy się z tobą. Jak masz na imię?
5: Bartosz.
2: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
5: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności, bez dzieci.
3: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
5: Oczywiście.
2: No to solimy czy pieprzymy?
5: Pieprzymy i solimy.
2: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jaka szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.
6: Kiedy zabraknie nas, choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie, jeżeli chodzi o mazurską majówkę 2026. Jesteśmy w Mikołajkach na naszych socialach, na Instagramie. Oczywiście możecie rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Na naszej antenie, na antenie Ski 2 możecie rzucić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z Drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później te wyniki będą mogły być upubliczniane w świecie nauki.
1: Mówił rektor ENS Józef Ciuła. Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych.

0: Ten to sobie wymyślił. Premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli. Takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Lista waszych ulubionych hitów, którą wy tworzycie i na które wy głosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18:00.
1: Reklama.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
10: Ja

0: Właśnie odbieram moją nowiutką Toyotę RAV4. I dlatego...
1: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
0: Maria Sadowska.
2: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
5: Jakieś 5 minut.
4: Żartujesz.
5: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
0: I po reklamie.

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek, żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mam już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwo Pani. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
0: Raz słońca, a raz chmury nad Wrocławiem. W tym momencie zdecydowanie jest więcej chmur. Temperatura wciąż wynosi 13 stopni i zaczyna powoli spadać. W nocy spodziewamy się plus 5 kresek na termometrach. Podobne wartości mamy widywać w kolejnych dniach. Maksymalnie możemy się spodziewać 17 stopni w czwartek. Nie wykluczymy też słabe opady deszczu. Korkuje się teraz Most Milenijny i Klecińska do Fatu, ale postoicie też na Wiśniowej, Armii Krajowej czy Alei Wielkiej Wyspy. Sporo was też na przedmieściach.
22: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
2: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
2: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
23: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
24: Obstałem około 50%.
25: Nie bardzo dobrze.
26: Było lepiej niż na polskim.
27: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
26: Nie wiem.
24: Średnio.
1: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
28: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak, 2-2. Takim wynikiem zakończył się wczorajszy mecz Śląska-Wrocław z ŁKS-em Łódź. Świętowanie awansu do Ekstraklasy trzeba tym samym przełożyć i wygrać kolejne spotkanie z Polonią Bytom na wyjeździe. Co ciekawe, trzecia drużyna pierwszej ligi Wieczysta Kraków może nie przystąpić do baraży, ponieważ nie otrzymali oni licencji na grę w Ekstraklasie, co może dać Śląskowi automatyczny awans. Przed nami kolejny mecz żużlowej Sparty-Wrocław. Już w niedzielę o 19.30 na Olimpijskim czeka ich mecz z Apatorem Toruń. WTS ma na koncie 3 zwycięstwa i 2 porażki w Ekstralidze.
29: 2,5 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz, Łatwopalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESK2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka. A teraz...
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Blackout. Samo to słowo brzmi trochę jak tytuł thrillera, ale chodzi o zwyczajną sytuację, gdy wysiada nam prąd. Wtedy bankomaty gasną, karty płatnicze zamieniają się w kawałek plastiku, a w sklepie, o ile działa kasa, trzeba płacić gotówką. I właśnie o tę gotówkę tutaj chodzi. Ile jej mieć, żeby przetrwać blackout. Eksperci od dawna powtarzają, trzymajcie trochę pieniędzy w domu, to nie fanaberia, tylko plan awaryjny. Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty za stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce grozi nam totalny blackout? No według raportów raczej nie, ale lokalne przerwy w prądzie są całkiem realne, dlatego lepiej się przygotować, bo wiecie, jak już prądu nie będzie, to gotówki będzie trzeba ze świecą szukać.

0: Mrozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Budka Suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii.

0: 8 do 30 maja w Olsztynie.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do Twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
6: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
9: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
10: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
0: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityka PiSu do Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd zapowiedział już wniosek o jego ekstradycję do Polski. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o 18:00. 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
0: czyli jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
14: To tak, się zgadza.
0: W dużym skrócie.
14: Także trzeba kibicować.
0: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni, no bo patrzcie, przez całe życie, codziennie praktycznie biegamy. A to w ręku co? Z kawą, z telefonem, z zakupami. No i rzucamy, ale teraz nie piłką, nie mięsem, tylko tym, co mamy najlepsze.

0: Ja wam powiem, że to Liber i Sylwia Grzeszczak w SC2, czyli co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek publicznie. I teraz dostanie za to tak 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. 10 tysięcy za wizerunek. On zgody nie wydał. No po prostu niektórzy po rodzinnych weselach to powinni już być milionerami. SK2.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu. I to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Uhuhu. Jest co świętować. Urszula w SC2.

0: nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny, Natalia Grosiak, Bela i Katia, we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl, gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie? Czy ten pan i pani, jak są w sobie zakochani? Taka miłosna historia, ale nie wyszkoni już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
1: I po reklamie.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę, a będzie party.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Uch, jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park. Pierwsze piętro.
19: Co? Gdzie? Kiedy?
20: Z tej strony Kacper Michalak. Potrzeba 8122 gitary i Ciebie. Tradycyjnie jak co roku 1 maja punktualnie o 16 na wrocławskim rynku odbędzie się bicie gitarowego rekordu świata. Uczestnicy muszą mieć gitarę i znać 5 podstawowych akordów C, G, D, A i E, by zagrać utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rejestracja wciąż trwa, jednak to nie koniec wydarzeń tego dnia. W planach mnóstwo koncertów towarzyszących głównemu biciu rekordu oraz konkursy. Szczegóły znajdziecie w sieci.
18: Sponsorem programu jest Tempur Sleep. Polska. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
0: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej więcej, ale tego deszczu spadnie. U nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy. Dominika i pan Kracego, oni dzisiaj się imieninują. To co, robimy party? Mam coś dobrego, najlepiej spolszczone.

0: Kwadrans prawie po 19. Bryska w SC2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres. No bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Lena pisała dzisiaj egzamin. Jaki był egzamin? Łatwy, trudny? Lena, opowiadaj.
1: Robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
0: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować.
2: SK2.
0: Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki, przypominamy sobie polski. Human w SC2.

0: Ja nie kłamię, Wesce 2 tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z ostatniej próby. Bardzo filmowy klimat. Nasza reprezentantka Alicja pojawi się dzisiaj około 22. Numer Pray, czyli modlitwa. Czuję, że może zdarzyć się cud.
1: SK2.
0: Jak w przypadku tej dziewczyny. Tym numerem wygrała Eurowizję Junior Roxana Węgiel.

0: Nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku. I tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże. No. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Reklama.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: działa sprzęt, to żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
7: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
8: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
11: I po reklamie.

0: Vito Bambino, Zalia, decyzję. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację? Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski 2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity. Po 20 w Esce 2, takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no. Dywanu.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
10: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
11: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
10: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
11: To nawet lepszy początek.
12: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
16: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
19: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
20: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
21: Maria Sadowska.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
24: Co? Gdzie? Kiedy?
25: Z tej strony Kacper Michalak. Ponad 150 wydarzeń w ponad 100 instytucjach. Przed nami Noc Muzeów we Wrocławiu. Już w sobotę 16 maja będziemy mogli zwiedzić m.in. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Medycyny Sądowej czy Muzeum Pana Tadeusza. W planach warsztaty i wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Nie zabraknie też zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających. Pełny program Nocy Muzeów sprawdzicie w sieci.
23: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
0: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć. Mamy 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

I na początek robimy gimnastykę. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

0: Gotham w SC2, nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości, wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.
1: Zabij!

O tej porze idealny, taki do poprzytulania się, ma nam i po prostu bądź w SC2. Czytam, że fitness, kochani, nagłówek z internetu, fitness odchodzi w cień, Polacy wolą inwestować w sen. Czyli zamiast karnetu na siłownię, kocyk, kołderka i najlepsze polskie hity. SK2. Poza tym karnet na siłownię 180 zł, tam jak nie więcej, nie wiem, a 8 godzin snu? Bezcenne. Jest!

0: mrozu, jego świeżutka nowość. Nie ma miejsca jak dom albo taka działeczka, na której można sobie, załóżmy, uprawiać sałatę. Bo czytam taki poradnik Działkowicza, jeszcze mi wpadł tutaj do ręki, że do 15 maja jest najlepsza pora m.in. na sadzenie sałaty. No fajnie, gdyby ta sałata rosła również w portfelu, jak w tych grządkach. Nie ma co grzędzić, zaraz wracamy do najlepszych polskich hiciorów. Kombi m.in.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
5: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
6: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, że jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, do miłego.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Andrzej, wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Z tej strony Kacper Michalak. W tym meczu wystąpią same legendy. Już 16 maja na Tarczyńskiej Arenie zobaczymy mecz byłych piłkarzy reprezentacji Polski oraz Brazylii.
17: To będzie naprawdę święto legend futbolu. Z Roberto Carlosem, Julio Cezarem i nietuzinkowym piłkarzem Imperator Adriano, czyli gwiazda Interu Mediolan.
16: Mówi organizator Grzegorz Mikłasz. Start wydarzenia w sobotę o 20:00. Bilety i szczegóły znajdziecie w sieci.
14: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
18: Magazyn muzyczny.
1: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
19: Cześć, witajcie.
1: Muzyk i autor tekstów.
19: Oczywiście.
1: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
19: Bardziej autor tekstów.
1: Kiedy lubisz pisać?
19: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
1: Naprawdę?
19: Czyli, tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji, znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
1: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
19: Sierpień jest cudownym miesiącem.
1: Gorącym.
19: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
1: Kominem.
19: Kominem. Oczywiście, że tak.
1: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
19: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
1: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
19: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
1: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
19: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku, śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach, jest to bardzo stary utwór polskiej legendy, polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Mm-hmm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
19: Nie, nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
1: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
19: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa kwasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską, Lambery, Margaret, Marys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność, przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
1: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
19: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od tak od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kruczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
1: Jesteś ekstrawertykiem.
19: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
1: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
19: Nie, no to chciałbym...
1: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
19: No to nie, Irena Santor i Beata Kozidrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor i to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
1: Biała Armia.
19: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Abramka i Pawła Sota, które napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. Ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu, to znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.
1: Dokładnie.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: jaka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi o ten
0: on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie, jak
1: a sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc tam ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: Ale to są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład stałem, zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tiny Turner załóżmy.
1: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, wygrałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
0: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
1: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
0: Również, dodatkowo.
1: O, to chyba, że, no...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzasz się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii? Czy teraz masz już bardziej z górki? Z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic. Zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr, niestety. Ale taka jest droga artysty. Nigdy nic nie ma za darmo. Trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością. Nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie. Bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski. Piosenka Nie Budź Mnie doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie Budź Mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych, młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: Jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat, jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je, czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy, dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: W ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: A trochę jest. Przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie, no. Liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!
2: Historia polskiej muzyki.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na kolejny odcinek Historii Polskiej Muzyki. Ten będzie zdecydowanie bardziej alternatywny, bo bohaterką jest ona, dziewczyna pop. Sierpnia 1992 roku w Koszalinie przychodzi na świat Daria Zawiałów. Jej pierwszą wielką pasją był taniec. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać na zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęła nawet trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. W wywiadzie dla Wysokich Obsasów Ekstra opowiadała: uwielbiałam robić figołki na drabinkach, na trzepaku, gdziekolwiek się dało zakręcić. Któregoś razu spadłam, połamałam 3 kręgi, przez 2 tygodnie leżałam w szpitalu na wyciągu. Potem 3 miesiące chodziłam w gorsecie sięgającym od szyi do pasa. I tak skończyły się marzenia o tańcu. Popłakałam przez miesiąc, a potem pomyślałam, nie taniec, to będzie coś innego. I zaczęłam śpiewać. W 2000 roku wystąpiła w programie Od przedszkola do Opola. Wykonała tam piosenkę Wolnej Grupy Bukowina. Jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.
4: Jaką piosenkę przygotowałaś na dzisiaj?
5: Rzeka.
4: Daria Zawiałow w piosence Rzeka.
5: Słuchajmy swą cichą piosenkę.

0: Jako dziecko spędzała wakacje urodziny w Warszawie, która bardzo szybko stała się jej wymarzonym miastem. O czym opowiedziała Wojtkowi Góralskiemu w Muzyce za przewodnika.
1: Warszawa jest moim domem. Powiedziałam to podobno jako czterolatka. Jak przyjechałam tutaj do cioci, powiedziałam mojej mamie i babci wówczas, że ja będę mieszkała w Warszawie. Wtedy jeszcze zafascynowana oczywiście ruchomymi schodami, zoo, wielkimi wieżowcami, ale już wtedy wiedziałam.
0: Po przeprowadzce do stolicy w 2008 roku zaczęła naukę w liceum o profilu muzycznym. Na swoje utrzymanie dorabiała, grywając na weselach wraz z zespołem, a rok wcześniej zajęła pierwsze miejsce podczas dziecięcego konkursu aktorskiej interpretacji piosenki w ramach 28. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Udzielała się na wielu festiwalach i konkursach piosenek, ale jej kariera ruszyła na dobre w roku 2009 po zwycięstwie w programie Szansa na sukces. Dzięki niemu dostała pracę jako wokalistka w chórkach Maryli Rodowicz, z którą współpracowała przez 2 lata. Zwycięstwo w Szansie na sukces otworzyło drogę do występu na konkursie debiutów w Opolu w 2009 roku, gdzie wykonała erę retuszera Kasi Nosowskiej.

Większą rozpoznawalność przyniósł Darii udział w programie Mam Talent, w którym dotarła do półfinału, oraz w trzeciej i czwartej edycji programu X Factor, gdzie dotarła do finałowej dwunastki. Był to rok 2014. W 2016 ponownie wystąpiła w konkursie debiutów na festiwalu w Opolu, a serce publiczności skradła swoją autorską piosenką. Chodzi oczywiście o Malinowy chruśniak.

Piosenka zgarnęła szereg nagród. Pod koniec roku światło dzienne ujrzał singiel Kundelbury. I tak powoli zaczął kształtować się debiutancki album Darii Zawiałow. Akysz ukazał się w marcu 2017 roku, a na nim też singiel Miłostki.

Cały album był utrzymany w stylu Katarzyny Nosowskiej z czasów zespołu Hej. Płyta zdobyła status podwójnej platyny i przyniosła artystce wiele prestiżowych nagrod, w tym dwa Fryderyki w kategorii Album Roku, Alternatywa oraz Fonograficzny Debiut Roku. I chyba mniej więcej wtedy fani zaczęli tytułować Darię Zawiałow jako królową alternatywy. Rok 2017 Daria zakończyła nagraniem coveru piosenki Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone gramy do filmu Plan B Kingi Dębskiej.

0: wygrażaj.
1: Na kolejny krążek fani długo czekać nie musieli. Album Helsinki ukazał się w 2019 roku, a promował go singiel pod tym samym tytułem, czyli oczywiście Helsinki.

Krążek łączy elektronikę z żywymi instrumentami. Powstał we współpracy, tak jak w pierwszym albumie, z Michałem Kuszem i Piotrem Rubikiem. Helsinki pokryły się podwójną platyną. W roku pandemicznym 2020 Daria Zawiałow współpracowała z Quebo na Fide przy utworze Bubble Tea. I jeszcze w tym samym roku wraz z Błażejem Królem oraz Igo stworzyli hymn męskiego grania pod tytułem Świt.

A potem? Potem w związku z pandemią wszystko ucichło, branża muzyczna zamarła. Tę ciszę w 2021 roku niczym skowronek przerwał singiel Kaonashi, zapowiadający kolejny album Darii Zawiałow, czyli Wojny i noce. Stylistyka japońska.

Album pojawił się w czerwcu i błyskawicznie pokrył podwójną platyną. Krążek promował też nostalgiczny utwór Za krótki sen, nagrany z Dawidem Podsiadło. Rok 2021 dla Darii był bardzo pracowity, bo oprócz albumu ponownie znalazła się w składzie Męskiego Grania i wraz ze wspomnianym już Dawidem Podsiadło oraz Vito Bambino nagrała dodający otuchy hymn I Ciebie też bardzo. W roku 2023 w składzie Męskiego Grania jej zabrakło z jednego bardzo ważnego powodu. A ten powód to Dziewczyna Pop.

Daria Zawiałow nie przestaje nas zaskakiwać, bo przy promocji dziewczyny pop znalazła jeszcze czas i moc, by zasilić skład męskiego grania wraz z Mrozem i Kacperczykami. I tak właśnie na naszych oczach, a przede wszystkim uszach, dzieje się historia polskiej muzyki.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Najpierw była Gwardia Wrocław, teraz to już WKS Śląsk Wrocław. Niełatwą historię sekcji boksu poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Sekcja boksu WKS Śląsk Wrocław, wcześniej to była Gwardia Wrocław. Co możemy powiedzieć o historii, jak to się wszystko zaczęło?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Orłowski, kierownik sekcji boksu WKS Śląsk Wrocław. Historia klubu Gwardii Wrocław sięga do 1948 roku. Klub miał swoją siedzibę przy ulicy Nowotki, w dawnym budynku giełdy towarowej. Później ta ulica została przekształcona na ulicę Krupniczą i tam w zasadzie ćwiczyliśmy do 2019 roku. No, wskutek niesprzyjającej sytuacji na rynku straciliśmy prawo do budynku, straciliśmy możliwość wejścia na naszą salę treningową na początku września 2019 roku. Przyszliśmy na trening i zastaliśmy drzwi zamknięte. Chodziliśmy do miasta, do wszystkich różnych urzędów, prosiliśmy o pomoc, niestety nic nie było. Nie było żadnej sali dostępnej dla nas. Razem z młodzieżą wyszliśmy na ulicę. Pierwszy trening medialny zrobiliśmy we Wrocławiu naprzeciwko Narodowego Forum Muzyki. Nie było dalej reakcji władz miejskich. Poszliśmy do rynku i zrobiliśmy trening medialny przy fontannie pod oknem gabinetu pana prezydenta Jacka Sutryka. Oczywiście miasto już w tym momencie zaczęło dość mocno, intensywnie szukać sali dla naszych zawodników, dla pięściarzy naszej sekcji i dostaliśmy piękną, klasyczną salę przy ulicy Trzebnickiej. Ta sala została dla nas adaptowana, ale niestety Gwardia jako klub powoli przestawał istnieć. No nie było wyjścia, trzeba było poszukać jakiegoś innego rozwiązania. W tej sytuacji, ponieważ miasto budowało halę sportów walki przy ulicy Racławickiej na terenie dawnych basenów, wiedzieliśmy, że tam będzie też sala bokserska, ponieważ no, ten obiekt w całości, że tak powiem, jest zarządzany przez WKS Śląsk. Zwróciliśmy się do WKS Śląsk z prośbą, czy nie chcieliby przygarnąć naszego całego zespołu. Oczywiście Wojskowy Klub Sportowy Śląsk przychylił się do naszej prośby i w lutym 20 roku otworzył sekcję boksu, do której w zasadzie migrowała, można powiedzieć, cała nasza drużyna, zawodnicy, trenerzy, no i ewentualnie działacz taki jak ja.
2: Jest to trudna historia, a czy teraz ta współpraca ze Śląskiem, można powiedzieć, że jest dobra i czujecie się bezpiecznie w tej sytuacji?
3: W obecnej chwili mamy bardzo komfortowe warunki. Niemniej jednak wszyscy tęsknimy za tym naszym starym budynkiem Gwardii, ale sytuacja, jaką mamy w tej chwili w tym budynku, jest super. Mamy dwa wielkie ringi, ale najbardziej cieszymy się z tego, bo każda przeprowadzka dla każdej drużyny to jest problem, bo zawsze komuś się zmienia kwestia dojazdu, osiągnięcia danego celu i każda przeprowadzka to jest utrata części tej młodzieży, ale pojawiają się oczywiście szanse na nową młodzież i bardzo się cieszymy, że tutaj, że tak powiem, ilość młodzieży, która przychodzi tutaj do nas na zajęcia, obecnie jest tak duża, przynajmniej jak Gwardii, jak nie większa, więc sala spełnia swoją rolę i cieszymy się i zawsze zapraszamy, jesteśmy otwarci, to nie jest tak, że po prostu do nas można tylko przyjść we wrześniu. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, dla których też specjalnie prowadzimy zajęcia wieczorne.
2: Co możemy powiedzieć o naszych zawodnikach?
3: Obecnie jest ciekawa sytuacja z tego względu, że no, dziewczyny zaczynają wodzić prym. Mamy w tym roku nasze dwie dziewczyny jedna dziewczyna zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski kadetek, druga Nicole Strugała. Emilia Koterska zdobyła kolejny raz w kolejnym roku srebrny medal na Mistrzostwach Polski. No i obecnie mamy naszą zawodniczkę Nicole na Mistrzostwach Europy w Rumunii. Także mamy w tej chwili, Nicola Strugała w tej chwili jest na Mistrzostwach Europy kadetów w Rumunii. No i czekamy na dobre wieści. Jeżeli chodzi o chłopców, no też starają się, ale niestety nie mamy tak spektakularnych sukcesów jak u dziewczyn, ale liczymy na to, że no pojawiają się bardzo fajne prospekty, ale po prostu to jeszcze troszkę musi zająć czasu.
2: A jeżeli chodzi o zawodników z przeszłości, nawet jeszcze za czasów Gwardii, z tego co wiem, tam były ogromne sukcesy. Co możemy o tym powiedzieć?
3: Jeżeli chodzi o sukcesy, no to pierwszym mistrzem Polski z Gwardii był Janusz Kasperczak w 1948 roku. W latach 50. to był okres w zasadzie budowania zespołu. W latach 60. mieliśmy słynnych naszych dwóch braci Olechów, Artura Zbyszka. Później pojawił się Grzesiak, Donsala, Ludwik Nderys, Witek. jak w 70-tych latach pojawili się u nas Leszek Strasburger, bracia i Jacek Rysiek-Wąsowiczowie. Leszek Strasburger po zakończeniu kariery został trenerem i prowadził pierwszy zespół. W 76 roku trenerem został Kazimierz Paździor, mistrz olimpijski. I pod jego wodzą Gwardia wróciła do pierwszej ligi. W latach 90. mieliśmy zespół kierowany właśnie przez Leszka Strasburgera, Zygmunta Gosiawskiego i tutaj powróciliśmy z powrotem na poziom mistrzowski. Trzykrotnie Gwardia została drużynowym wicemistrzem Polski. Pojawili się u nas też wybitni bokserzy jak Wojtek Bartnik, dla przypomnienia ostatni nasz polski medalista olimpijski, Robert Buda, Mariusz Cieślak, Leszek Czarny, Andrzej Rżanek, Grzesiu Strugała, Maciej Zegan. Maciej Zegan był pierwszym zawodnikiem Gwardii, który przeszedł na zawodostwo w 1998 roku. W 2010 roku opiekę nad młodzieżą przejęli Mariusz Cieślak i Grzegorz Strugała. I u nich pojawili się, że tak powiem, kolejni ciekawi zawodnicy, tacy jak Kamil Łaszczyk czy Mateusz Masternak, który, że tak powiem, zasłynął już w tej chwili w boksie zawodowym. Artur Majer jako seniorem został wicemistrzem Polski. Klub Gwardia był w sumie najstarszym klubem bokserskim we Wrocławiu. No niestety jego przyszłość jako sekcji boksu się zakończyła. Obecnie funkcjonuje na pewno siatkówka, ale jest to już spółka akcyjna, a nie stowarzyszenie. My jako Gwardia straciliśmy salę treningową, ale nie poddaliśmy się. Wyszliśmy na ulicę w myśl zasady, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc czujemy się w tym momencie zwycięzcami, bo przetrwaliśmy ten dość trudny okres w sporcie. Mamy obiekt, prowadzimy szkolenie dla młodzieży i ta młodzież dopisuje, a nie podzieliliśmy klubów takich, na przykład losów takich klubów jak Gwardia Warszawa, która po prostu po straceniu obiektu praktycznie przestała istnieć.
2: Prowadzicie zajęcia dla profesjonalnych sportowców, można to tak nazwać, ale też dla dzieci i dorosłych. Co możemy o tym powiedzieć, bo tutaj wachlarz jest szeroki.
3: Przede wszystkim stowarzyszenie zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży. To jest nasz cel. Te dzieci, bardzo zależy nam na tym, żeby wyszły z domu, oderwały się od komputerów, zobaczyły, na czym polega sport. Sport uczy dyscypliny, samodyscypliny, poprawia nasze samopoczucie, ale też poczucie takiej pewności, akceptacji siebie. Tutaj te dzieciaki budują też swoją tożsamość w grupie, mimo że sport jest bardzo indywidualny. Jeżeli chodzi o profesjonalnych, to odwiedzają nas czasami nasi byli zawodnicy, jak Masternak, czy Kamil Łaszczyk, czy Piotr Wilczewski. Robimy jakieś zawody, więc możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami, ale tak jak pani wspomniała, oprócz profesjonalnych jeszcze rzeczy, prowadzimy takie właśnie zajęcia stricte dla dorosłych. Te zajęcia są wieczorem. To są zajęcia zupełnie bez zbędnej presji, gdzie można po prostu przyjść, poznać boks, poznać, jak wygląda technika bokserska, poznać strukturę tego treningu i poćwiczyć, nie? I to jest zdrowe. I tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich.
2: Co możemy powiedzieć o wartościach tego sportu?
3: Wartości? Na pewno uczy samodyscypliny. Na pewno zaczynają młodzi ludzie inaczej patrzeć na świat. U nas nie ma czegoś takiego, że ja, tak jak zauważyłem, że jak przyjdzie jakiś chłopiec, który ma nadwagę, czy, że tak powiem, nie umie przewrotu zrobić w przód, nikt się nigdy z niego nie śmieje. Wszyscy wszystkim pomagają. I to mi się podoba, bo po prostu jest drużyna występuje jako jedno. Co robi jeszcze ten sport? No na pewno poprawia, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, no to wiadomo, że jakikolwiek trening, a szczególnie trening bokserski, jest najbardziej uniwersalnym treningiem, więc poprawia nasze zdrowie, samopoczucie, buduje naszą wartość, nie? Bo to jest dość ważne, nie? Po obecnych 2 latach COVID-u, które mieliśmy, ta nasza młodzież jest dość mocno zdziesiątkowana, jest dużo depresji wśród nich, nie? Oni mają problem, więc tutaj na pewno ta sala pomaga tej młodzieży i te treningi pomagają im się odnaleźć.
2: Czy macie jakieś konkretne plany przyszłościowe, czy po prostu będziecie się rozwijać tak, jak teraz to się dzieje?
3: Nasze plany przyszłościowe zależą od naszej młodzieży, więc zawsze mamy plany, zawsze liczymy, że w końcu trafi się kolejny jakiś taki talent na miarę Wojtka Bartnika, Mateusza Masternaka czy Kamila Łaszczyka. Czekamy na nich, mamy swoje, na razie nie chcemy uprzedzać faktów i liczymy na to, że coś z tego wyrośnie, że jeszcze będziemy świętować sukcesy na międzynarodowych ringach.
1: Cyrulik, golibroda, a teraz barber. Kiedyś muszle i brzytwy, a teraz maszynki i nożyczki. Tajniki pracy barberów poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Jesteśmy w barbershopie, a ze mną jest...
4: Dawid
5: i Eryk. Jesteśmy barberami, pracujemy w Berserku we Wrocławiu i zajmujemy się strzyżeniem oraz pielęgnacją włosów.
2: No właśnie, kiedyś zawód barbera, goli brody, to było głównie pielęgnacja brody, a teraz jest to całość. Jak to wygląda?
5: Od samego początku fryzjerstwo już zaczęło się od czasach starożytnych w Egipcie. Wtedy zajmowali się tym raczej niewolnicy. Oni byli dość zaniedbani. Starsze klasy mogły sobie pozwolić raczej na coś w stylu golenia głowy, nacierania olejkiem oraz noszenie peruk. Bardzo była popularna wtedy fryzura typu paś. Następnie były czasy greckie. Wtedy bardzo rozwinęły się harmonijne fryzury, całokształt, bardzo dużo dodatków. Gdzieś tam były odsłaniane karki po raz pierwszy. Następnie był Rzym. W Rzymie bardzo popularne było rozjaśnianie włosów oraz koloryzacja, na przykład henną. Były popularne warkocze. Fryzury męskie były zazwyczaj krótkie. Faceci stawiali na prostotę, wtedy było dużo wojen. Mogę powiedzieć również o czasach średniowiecza, gdzie kobiety nosiły dość luźne fryzury. Mam na myśli dziewczęta oczywiście, ponieważ starsze kobiety, wdowy, nosiły takie włosy zakryte czubkami specyficznymi. Mężczyźni też raczej nosili krótkie, nawet często ogolone głowy. Wtedy panował okres kościoła, więc trzeba było się ukrywać. Tak? Wiek XIX to był taki dość mocny przełom. Były bardzo popularne duże loki, bardzo dużo loków. Kobiety kochały loki. Jeśli chodzi o facetów, były pierwsze klasyczne męskie fryzury, slickbacki, jakieś flat topy. Bardzo dużo pomad wtedy powstało na bazie olejów, nafty. To były takie dość klasyczne czasy. No i mamy czasy nowożytne, gdzie tak naprawdę fryzura wyraża ciebie.
6: Ogólnie współcześni barberzy i fryzjerzy męscy to spadkobiercy średniowiecznych tak zwanych cyrulików, albo balwierzy chyba bodajże, tak?
2: Czy jest jakaś postać inspirująca, która wyznaczała się dość mocno w świecie fryzjerstwa?
5: Tak. Polak Antoni Cierplikowski. To był bardzo ekscentryczny gość. Pochodził z Sieradza. Ta persona wiele barier przełamała. Wyprowadził się do Francji, do Paryża dokładnie. Zaczął bardzo biednie, miał 5 funtów bodajże w kieszeni. Już po jakimś czasie miał ponad 100 salonów, więc bardzo jego kariera szybko się rozwinęła. Wracając, że był ekscentryczną osobą, spał w kryształowej trumnie. Jego głównymi przyjaciółmi był Salvador Dali. Jego najbliższą sąsiadką była Coco Chanel, z którą wraz w współpracy stworzył przełomową fryzurę na tak zwaną chłopczycę. To był fenomenalny gościu, wynalazł lakier do włosów, płukankę do kolorowania włosów. Bardzo dużo fryzur, był perfekcjonistą, nienawidził, gdy na sali ktoś rozmawiał z klientami. Perfekcjonista i bardzo przełomowy człowiek.
2: No właśnie, powiedziałeś, że nie lubił, gdy ktoś na sali rozmawiał z klientami. A jak to wygląda w ciągu waszego dnia? Jednak spędzacie cały dzień na kontakcie z człowiekiem.
5: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Zazwyczaj barberzy to jednak osoby, które chyba lubią rozmawiać z klientami. Są osoby raczej otwarte. No w tym zawodzie to trzeba mieć tak zwaną otwartą głowę, bo inaczej się nie przejdzie, nie przeskoczy się niektórych rzeczy. Praca musi iść w parze z kontaktem z człowiekiem. Jeśli nawet nie chodzi o prywatne rzeczy, to czasami z naszej strony bardzo fajnie zapytać, co klient lubi, oczekuje, nie lubi. Bardzo ważne pytanie jest, czego klient nie lubi. Na przykład przy wyborze fryzury lub brody fajnie zapytać, co chciałby klient, ale czego nie lubi. Na przykład często klienci nie mówią tego nam na początku, dopiero po 5., 6. strzyżeniu mówią, sorry, ale mam zawsze ten problem z tym wirkiem z tyłu. I kurczę, fajnie jakbyś to powiedział już na pierwszej wizycie u nas. Masz jakąś fantazję, której się boisz spróbować, typu nawet pokolorowanie brody? My zajmiemy się tym po prostu, nie?
2: No właśnie, a czy zdarza się, że farbujecie włosy mężczyznom?
6: Oczywiście, że tak. Bardziej jeśli chodzi o brody, to zdarza się jak najbardziej. Nazywa się ten zabieg odsiwianiem na przykład, bądź coverowaniem brody, dokładnie. No mi się wydaje, że to jest bardzo fajny, chociaż mało popularny zabieg w tych czasach, ale naprawdę pomaga, bo niektóre nasze słowiańskie, że tak powiem, brody są zazwyczaj mają 3 kolory. No i fajnie by było to stonować, ujednolicić, prawda?
2: Czy w jakiś konkretny sposób dobiera się fryzurę do kształtu głowy, do ułożenia?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Zawsze się patrzy. Najważniejsze w naszym zawodzie jest mimo wszystko chyba, żeby zachować tą symetrię twarzy. No i robiąc brodę i fryzurę, staramy się po prostu zachować to na takim samym, jeśli można to tak nazwać, poziomie. ważna jest symetria, ważny jest kształt twarzy, oczywiście, żeby też zrobić fryzurę. W męskim strzyżeniu dążymy do tak zwanego kwadratu, ponieważ jest najbardziej pożądany, że tak powiem, przez kobiety i symetryczny.
2: Czy jeżeli przychodzi do Was klient pierwszy raz i nie zawsze jest tak, że wie, czego chce, to Wy mu oczywiście pomagacie i doradzacie?
6: No, tak jak kolega wcześniej wspomniał, bardzo ważne jest, żeby zrobić tak zwany wywiad na początku, zapytać się, czego klient oczekuje, co lubi, czego nie lubi, jak widzi swoją fryzurę, jakie są jego codzienne nawyki w pielęgnowaniu swoich włosów, bo to też jest bardzo istotne, o tym się też mało mówi. Oczywiście później sprawdzamy sobie, na co możemy sobie pozwolić, że tak powiem, bo musimy oczywiście sprawdzić wszystkie, sprawdzić sobie kości, musimy sprawdzić sobie dokładnie, wymierzyć, że tak powiem, tą fryzurę, zobaczyć, że tak powiem, wywizualizować sobie i później dopiero powiedzieć, co chcemy robić, no i to zrobić.
2: Czy moglibyście zdradzić, czy przychodzą do Was jacyś klienci, którzy są znanymi postaciami miejskimi?
6: Pomidor, ale my traktujemy każdego klienta, że tak powiem, wyjątkowo i wydaje mi się, że każda osoba, która do nas przychodzi, chcemy, żeby czuła się wyjątkowo. To jest dla nas bardzo ważne, bo atmosfera jest najważniejsza.
2: Co możemy powiedzieć o pielęgnacji brody, bo też wspomnieliście, że o niej się mało mówi.
5: Jeśli chodzi o brodę, bardzo często jest przesuszona, źle docięta. Mam na myśli, przy dłuższej brodzie trzeba zerkać na to, czy wóz się nie rozdwaja, bo jeśli się rozdwaja, najlepiej go odciąć przy tym miejscu, żeby po prostu nie rozwalał się od góry. Ważne jest bardzo nawilżanie, ale nie tylko samej brody. Ludzie nie dbają o skórę, która znajduje się pod tą brodą. Bardzo ważne jest używanie olejków z witaminą E, peelingów oraz innych kremów w wartościach nawilżających oraz konserwujących. Jeśli chodzi o brodę, która już była rozjaśniana, pigmentowana, ona też jest wtedy troszeczkę zmieniona, więc fajnie byłoby użyć jakiegoś kondycjonera, jakiejś maski wręcz. Bardzo fajnie wtedy ta broda wraca do swojej takiej naturalnej mega postaci. Odradzam często używanie prostownic do brody. Fajnie jest wyczesać cały naskórek, który zostaje na skórze, bo on się naturalnie odrywa gdzieś tam od skóry. Go trzeba zabierać kartaczem. Ja wiem, że nawet przy dużej brodzie już praktycznie nie czuć tego, więc trzeba w drugą stronę, powiedzmy od dołu do góry przeczesać bardzo twardą szczotą, żeby ten naskórek wyczesać i tak zakonserwowana broda naprawdę dobrze wygląda. Ona po prostu błyszczy.
2: A jeżeli chodzi o skórę głowy, to też jakaś pielęgnacja tutaj jest ważna?
5: Oczywiście, od czasu do czasu peeling. Wszystko zależy, jeśli chodzi o głowę, o strukturę włosa. Są różne włosy, kręcone, proste, falowane, z wysoką porowatością, z mniejszą. I tutaj już trzeba specjalistycznie podejść do tematu, ale bardzo warto przy włosach kręconych użyć jakichś preparatów, które mają wysokie nawilżanie, jedwabiu do włosów, odżywek oraz kremów. Rzadziej bym używał jakichś drastycznych pudrów oraz dużej ilości soli morskiej, ponieważ to wszystko się zapycha, szczególnie przy pudrze. Jakieś wtedy fajne kremy, mi się wydaje, bardzo fajnie wystylizują całą fryzurę. Jeśli chodzi o proste, ta łuska włosa jest zamknięta, przez to tak nie trzeba o nie super dbać, mam na myśli nawilżanie, ale fajnie raz w tygodniu narzucić jakąś maskę, potrzymać te 10-15 minut i włosy się konserwują, jest petarda.
2: Czy podjęlibyście się kiedyś strzyżenia damskiego?
5: Ja miałem okazję przy szkole czeladniczej, musiałem podejść do egzaminu, miałem krótko włosą kobietę, którą musiałem ostrzyć, miałem czesanie wieczorowe oraz wyciskanie fal i nakręcanie wałków na trwałą ondulację. Tego już raczej nie stosuję, albo stosuję coraz rzadziej, szczególnie tą chemiczną ondulację. Na ten moment bardzo dobrze mi się współpracuje z facetami, oni są szczerzy, oni są naprawdę proste, mają podejście do tematu, podobać się to nie. Chciałbyś tak? Tak. I dla mnie bardzo to jest ważne. Z kobietami przeprowadzanie wywiadu to jest często godzina, strzyżenie pół i gdzieś tam tak to wygląda dla mnie.
2: Jak wygląda Wasza komunikacja z klientami?
6: Jeśli chodzi o mnie, to moim zdaniem praca barbera to jest taka troszeczkę, wydaje mi się, że praca terapeuty poniekąd, bo czasami ludzie przychodzą do nas z różnymi problemami. My wysłuchamy, my może doradzimy czasami, jeżeli jesteśmy w stanie. Na pewno ja, jeśli chodzi o mnie, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i bardzo lubię ich słuchać, wysłuchiwać. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność na pewno i nigdy nie biorę tego, że tak powiem, personalnie bardzo. I jeżeli staram się pomóc, to pomagam, a jeżeli wiem, że nie jestem w stanie, to po prostu też mówię od razu, no nie? Wydaje mi się, że ludzie też dostosowują swojego barbera nie tylko do umiejętności, ale też chodzi o tą komunikację, że nie wiem, ja się czuję bardzo zżyty ze swoimi klientami i tak jak wspominałem wcześniej, że każdego klienta traktuję właśnie no, indywidualnie bardzo i to jest za każdym razem, gdy tworzę fryzurę, jest to dla mnie niesamowite przeżycie, bo mogę zrobić coś takiego, mogę spełnić siebie i mogę zadowolić swojego klienta i to jest bardzo fajne i to bardzo sobie cenię w swoim zawodzie.
1: W tym muzeum możesz dotykać, bawić się i wchodzić w interakcje z eksponatami. Chodzi o Centrum Historii Zajezdnia. Tu poznać możemy tożsamość Wrocławia. Historię tego miejsca poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Centrum Historii Zajezdnia. Co to za miejsce i jaka jest jego historia tak naprawdę?
4: Dzień dobry, Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia. Historia jest niezwykle ciekawa i nierozerwalnie związana z Wrocławiem. W tym miejscu powstała pierwsza zajezdnia dla tramwajów elektrycznych we Wrocławiu 160 lat temu. Później była w okresie powojennym zajezdnia autobusowa i właśnie ta zajezdnia autobusowa ma niezwykle istotne znaczenie dla historii Wrocławia. Tutaj pod koniec sierpnia 1980 roku wybuchł strajk solidarnościowy na znak właśnie tej solidarności ze stoczniowcami z Wybrzeża. Bogdan Jedce i Tomasz Surowiec zablokowali swoimi autobusami bramę wyjazdową i w ten sposób cały Wrocław dowiedział się o tym strajku, ponieważ zastrajkowała komunikacja miejska. Wiadomo, że jeżeli strajkują autobusy i tramwaje, nie wyjadą na ulicę, no to wszyscy wiedzą, że coś się dzieje. W tym miejscu tak naprawdę narodziła się wrocławska Solidarność. Wtedy, kiedy zajezdnia przeniosła się już, autobusowa przeniosła się gdzie indziej, w tym miejscu powstało nasze Centrum Historii Zajezdnia, które opowiada o historii Wrocławia.
2: No właśnie, a co tu można u Was zobaczyć? Tak naprawdę te stałe wystawy są najważniejsze.
4: Tak, te stałe wystawy są najważniejsze, ponieważ one na bieżąco i cały czas zaznajamiają nas z tym, w jaki sposób powojenny Wrocław powstawał, ponieważ nasza wystawa mówi o historii Wrocławia od 1945 roku do roku 2016. Tak naprawdę pokazuje, skąd wrocławianie się wzięli. Oczywiście są pewne elementy, bo bez nich nie da się tego powiedzieć, o tym, jak wyglądały miasteczka na kresach przed wojną, o tym, jak wyglądała sytuacja w czasie II wojny światowej, ale tak naprawdę główny nacisk kładziemy na to, co wydarzyło się po 1945 roku, czyli w jaki sposób przyszli wrocławianie znaleźli się w naszym mieście, w jaki sposób organizowali sobie to życie. Mamy na przykład wagon kolejowy, którym przesiedleńcy ze wschodu przyjechali do Wrocławia. Mamy różnego rodzaju pokazane wycinki prasowe z tamtych lat. Mamy wszystko, co dotyczyło życia społecznego, życia kulturalnego, życia również politycznego we Wrocławiu. To nas wszystko przeprowadza, ta wystawa nas przeprowadza przez historię naszego miasta, właśnie powojenną historię naszego miasta, kiedy ta tożsamość wrocławian była kształtowana, kiedy się dopiero formowała, wskazując również na te niezwykle istotne momenty w kształtowaniu się tożsamości wrocławian, czyli chociażby na list biskupów polskich do biskupów niemieckich, czyli słynne przebaczamy i prosimy o przebaczenie, kiedy to arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek był autorem tych słów. Taka ciekawostka. W oryginale ten list powstał po niemiecku, ponieważ arcybiskup Kominek był Ślązakiem i doskonale władał językiem niemieckim. To też jest taki bardzo ważny element tej wystawy, że szukamy elementów, które łączą wszystkich. I tak jak list autorstwa arcybiskupa Kominka próbował przerzucić jakieś mosty pomiędzy Polakami i Niemcami w tej przecież bardzo traumatycznej sytuacji, bo to raptem było 20 lat po II wojnie światowej. Tak my również chcemy pokazać to, że ta historia może być dla nas wspólna. i to również zobaczyć tak przechodząc już z kolei do lat 80. No mamy zdjęcie, gdzie na jednej fotografii znajduje się i Władysław Frasyniuk, i Kornel Morawiecki, i Barbara Labuda, i inni opozycjoniści, którzy w tej chwili no pewnie nie bardzo chcieliby koło siebie nawet stanąć, nie tylko do zdjęcia. Zajezdnia jest takim miejscem, w którym łączy się różne elementy, w którym naprawdę każdy może odnaleźć coś dla siebie. Chciałbym również wskazać na bardzo taki ciekawy i może nie do końca jeszcze spotykany element w naszej wystawie. U nas wszystkie rzeczy, które tu się znajdują, można dotknąć, można spróbować w jakiś sposób nimi się nawet i pobawić, dlatego że w sali, w której pokazujemy na przykład szkołę w pierwszych latach powojennych, no to mamy z powiatu trzebnickiego, czy z okolic Trzebnicy, mamy oryginalne ławki z lat 40. I każdy może siąść sobie w tych ławkach, może zobaczyć, w jaki sposób uczniowie wtedy zdobywali wiedzę. Z kolei, jeżeli ktoś by chciał się zapoznać z historią słynnych 80 milionów, które zostały uratowane przez Dolnośląską Solidarność, no to może popatrzeć, ile tych pieniędzy było tak fizycznie i jak to się mieściło do malucha, ponieważ to małym fiatem one zostały wywiezione z banku, znaczy pobrane i następnie wywiezione i ukryte. I taki maluch stoi u nas w zajezdni na poziomie -1. Można otworzyć drzwi, można sobie siąść w tym samochodzie. Wiem, że dzieci bardzo lubią używać klaksonu w tym aucie. Z kolei inne takie bardzo formujące wrocławian wydarzenie, czyli powódź z 1997 roku. Przygotowaliśmy interaktywną wystawę o tej powodzi, czyli można z perspektywy budynków, które są takie charakterystyczne dla Wrocławia, zobaczyć, jak ta powódź wyglądała. Czy to z perspektywy ogrodu zoologicznego, czy dworca głównego wrocławskiego, czy chociażby słynnego wtedy na całą Polskę osiedla Kozanów. Skorzystać tu można z archiwalnych zdjęć, z archiwalnych filmów i zobaczyć, jak ta powódź naprawdę wyglądała.
2: Centrum Historii Zajezdnia, można powiedzieć, że jest takim miejscem trochę tożsamości wrocławian, prawda?
4: Tak, pokazujemy bardzo mocno tutaj te elementy naszej historii, które tę tożsamość kształtowały, bo takim jakby najważniejszym elementem kształtującym tożsamość wrocławian, no to jednak był ten strajk w 80 roku. To nawet niektórzy stwierdzają, że w czasach Solidarności na ten strajk wszedł tłum będący zbiorowiskiem ludzi z różnych stron Polski i nie tylko z Polski, a wyszli z tego strajku jako wrocławianie, poczuli tę jedność. Tych elementów też było więcej, bo wiadomo, potem stan wojenny, potem rok 1983, czyli pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Wrocławia, gdzie około 1 miliona osób się na wrocławskich Partynicach zebrało. No i potem czy to odzyskiwanie wolności na przełomie lat 80. i 90. i właśnie dochodzimy do i kolejnej wizyty papieskiej i do powodzi. I to są te elementy, które formowały wrocławian i o których możemy w Centrum Historii Zajezdnia i poczytać, i pooglądać, i po prostu je poznać.
2: Czy przychodzą odwiedzający wystawy osoby, które właśnie pamiętają tamte czasy i jakoś to na nich wpływa?
4: Oczywiście, wiele osób przychodzi obejrzeć chociażby zdjęcia ze swojej młodości. Wiele osób kazuje kolejnym pokoleniom, że coś, czego już nie ma, no to właśnie na tych zdjęciach czy filmach można zobaczyć. Naprawdę tu całymi rodzinami ludzie przychodzą i do tego gorąco zachęcam, ponieważ pokazując te elementy, które są na naszej wystawie, czy pokazując, w jaki sposób one działały, w jaki sposób można było ich używać, również można przekazać tę wiedzę o historii. U nas również można, i to wiele osób do tego w ten sposób podchodzi, przejść sobie takimi ścieżkami tematycznymi, czy to związanymi z historią techniki, czy związanymi z historią architektury, czy związanymi z historią kultury, czy na przykład mieliśmy ostatnio takie zwiedzanie tematyczne poświęcone propagandzie w powojennym Wrocławiu. Te wszystkie elementy też u nas znajdziecie i też możecie możecie zobaczyć, jak to w tych poprzednich latach wszystko wyglądało.
2: Są historyczne rzeczy ważne dla troszkę starszych osób, a co dla najmłodszych, jak im przekazywać tą ważną i ciekawą historię Wrocławia?
4: Chyba przede wszystkim młode pokolenie, czy dzieci, czy młodzież, no to myślę, że zachęci to, że tak naprawdę wszystkiego u nas można dotknąć, wszystkim można się w jakiś tam sposób pobawić. Natomiast to, co też jest bardzo, bardzo istotne, najmłodsi mogą otrzymać takie karty, gdzie będą zbierać pieczątki. W różnych miejscach zajezdni mamy pieczątki i szukając tych pieczątek, stemplując sobie, można powiedzieć, takie karty uczestnictwa zwiedzania zajezdni, potem można liczyć na drobne upominki. I przy okazji właśnie w ten sposób, przy takiej zabawie poznać i wystawę, i historię Wrocławia.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
7: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
8: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszemi wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: Panie Marku, czy ma pan takie tango Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej, śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu.
9: Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj, tango bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o budce suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego Biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym Biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc. Choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dajczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotera. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: SK2 Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.